0: Orchiza muga zvukwacha. Tienda nemuka toize mushango. Fakwa. Apo ntungu kaya makani bia. Watakavwa watas.
1: Kakazi chako kachikowa na kakulate kaude. Kona kakulange mputa. Wachu.

0: Gureta chai nyoe kono.
1: Ale sebo.
0: Eh.
1: Ye ngora bien kuko kuko ba.
0: Embonye bonye mu rugendo je piseyo.
1: Eh, ubonye bonye nyo bangi. Dadi chai uno.
0: Oh, we bale nyoe bali de dala mama. Gono wa magono sobole wa.
1: Hey,
0: mama, zayo ndinyo lulala bulikera.